Katika siwa milwa na lengolwe Nitika nini diri la usiwa Kuvavisa ni matilo ikuri Nikumbuka lwe wanto e wa shinche Anga famba ni mula vale mutine Mino, weno, mino, weno, mino, weno, mino Inga vado imbilo nani kota matukure mama za imbilo Mino, mino, mino, mino, mino, mino Sati mpondo tama kweru takuluzo Mino, mino, mino, mino Ni ateka ni masinge ni makele kele Teresa na wakamani shuru Terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, terem, Kati kati wambilwa na lengolwe Kati kati wamilote wa mama Ninga tama niti tanza usiwa Inga tanu tanipu na kukuta nye tanzilo tate weno